zwalcza na lot, a nóż polskiego fam. A ten nie jest szatarem nóż, wielkiem lal,